0: ryszy, nie ryszy. A te wona siwego kopes, refewo szati fatas, branda kufenu antimo, a se gabla, ale semaj.
1: Official frequency for young and young at heart.